0: Makovazhenska, Makakimuski.
1: Olo, olo, to jest jedno kudrno.
0: Usakla, nie to ani nie